0: ɔbɔtire wohui ɛ ɔsɛ asɔfo mehye na meyɛ abɔfra ɛna asɔfo no sɛ na mpɛkyɛ o weideɛ menim sɛ wani abere so mbusi wasɛm kakra wobɛ awiase woafo wobɛyere da akwan sɛ ɔsɔfo ɛsɛ ete sex no mu akyɛ sɔfo akyɛ akyɛ akyɛ na asɔfo no sɛ ɔbisaa ne sɛ wo ne ne daa sɛ no so sɛ sɛ 3 o sɛ 4 na asɔfo no ne atre kawo last yɛ na sa nyinaa obi hwɛ ne bɛ so a abranteɛ kye na hyɛ wo dɛm wohyia no abɔntunfo so wonwonkyɛw wobɛhus na wiase du na wo nkɔtuma ani woma nkɔfoɔ ma nkɔ skuul daakyeɛ da wani obi kuro na wobata ho a wo ne problem ɛda a wobɛnya bi no reha wo koraa wo deɛ ne deɛ sister no awuo na wo deɛ wode w'ani bɛhu sɛ wo kunu wɔtwia fa so kɔɛ bɔne nyɛ tuskɛ kyɛkɛ awurade Paul no verse 12 no se
1: sɛ wo se
0: ɔse sɛ wo se
1: yɛnim wei
0: ɔbɛtua wo paka
1: sɛdeɛ neno yɛ ti
0: sɛdeɛ ɔno a ne ne yɛyɛ de ade
1: ɛtie
0: wobɛtua wɔ ni paka sɛdeɛ wɔ nipa ne yɛ ti the christianity chapter 10 verse 8
1: wɔsɛdeɛ
0: ɔbɛhwɛ mekae ne bi ɔmfi na apɔnkye abɔgye sɛ afu kwan fu bi wɔ so a pɔl skuul awie a pɛs kɔ na wabɛhoma kɔ bio na yɛakɔ sɔ ha ne ha afu kwan no na yɛabɔ pɔ yɛbobɔ bɔɛhyehyɛ nyɛsɛ kuro mu hene bɛsɛaduane mla anyɛ state afahyɛ a obia afu kwan so kyeme mekuta na medeɛ mu sɛ kwan nsan no bi wɔ hɔ a mɛtumi asisi pɔ no na adwembɔne nti mesan bɛdi akyiri timidurɔ meso nsensan wei na madwɛne meso wei na madwɛne mesii pɔ bɛyɛ tere meyɛ nyinaa nso na mehwɛ mma mesɛ mma mehwɛ n'akyia no magyae ɛti mma mekɔtwitwa no bɔɔde atutui ne banka de biribia gu so wieɛ a mefa a ɔma megya si ni ɛna sɛ bokyiɛ no ɛti sa mene me no mesii pɔ no wieɛ no obiaa mɛfa kwan no so mema me na first one dubrɛ a wɔne ne badeɛ ne ne bankye ne ne mako ne mla watete ɛwa mema me na first one dubrɛ a wɔne ne badeɛ ne ne bankye ne ne mako ne mla watete ɛwa bi ɔfa no wɔkwan mu
1: neyimame
0: mema me ne walɔ wɔ fam hɔ yi aduane ne so ɛsɛ sɛ ɛkɔ fie ankɔ adeɛ kye a obia nsi afi kwan so nti ma papa woloman bi ɔwɔduru hɔ a ɔnso firi nakuro a ɔduruɛ a na ɔhyɛɛ ne ɛboa kwaa me yɛayɛ no bi sɛ wɔfo dene ne soa ɛti a woafrɛ a yɛama no abɛgye yɛbɔde a mepɛi yɛlod aduane no yɛngya baako kora wɔ hɔ ɛna ne nnayi ne mumu mesi ɛna ne nnɛyi fi watutu me ɛno no gye sɛ nkwala bɛtitiɛ saa bɔne me diiɛ no ɛho adurɔ wɔdrɔ store ne yɛ